trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Temperatura w naszym regionie dobije dziś do 20 stopni. W godzinach popołudniowych chmury, słońce i tylko lokalne niewielkie opady deszczu. Cześć, witajcie ponownie. Jutro te opady niemal pewne, jeśli chodzi o powiat żywiecki, ale żadnych burz się nie spodziewa.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
3: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
2: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg. Okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
4: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
5: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
6: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
2: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
0: SK Beskidy News.
1: Miał ją bić i ubliżać, okazało się, że to nieprawda. 37-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego wezwała służby. Okazało się, że to na złość ojcu. Za bezpodstawne wezwanie kobieta została ukarana mandatem. Utrudnienie na ulicy Powstańców w Żywcu 21, czyli jutro i 23 maja od godziny 7.30 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Komborowskich. Ruch będzie odbywał się wytyczonym objazdem.
0: Jankes, Jankes i Wiktor. Wiktor. Radio SK.
7: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
8: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
9: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
7: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży. Bo tak!
8: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
9: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
7: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tamci drodzy senioras. Dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie,
0: Kamanie jest w ciąży, oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się wycofujemy
1: z tego.
0: Tak.
1: To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo
0: dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, i już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:06.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza. Jeśli

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No i to zawsze tak jest, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co?
4: Jesteś! Dzień dobry!
0: Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
5: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
2: No właśnie.
5: Dobrze, ale wiecie mi?
1: Do oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Masz
1: nie do tortu,
0: do właśnie tylko do tortur.
1: I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
5: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
5: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. No my możemy. Mamy z przodu z nie.
2: Ból wymalowany na twarzy
1: no,
2: mamy.
1: Ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No. Do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy...
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już no prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji tańca z gwiazdami. O.
0: To jest ważna informacja.
2: To jest bardzo ważna informacja.
5: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam.

0: Dobra, lećmy.
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okej.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z gwiazdami, no.
0: To jest ważna informacja. No, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
3: Tak. Dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam.
4: Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
3: Oczywiście, że
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca.

0: 20:30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Procki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: SK.
1: Reklama.
2: A co ty taki markotny? Stało się coś?
3: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
2: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki.
1: Reklama.
2: A co ty taki markotny? Stało się coś?
3: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
2: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki.

0: w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
1: Instalmax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Od 21 do 22 stopni na plusie. Tak będzie dziś po południu, w tym tygodniu jeszcze cieplej, dokładnie w niedzielę do 24. Dziś brak oparów deszczu, jeśli chodzi o powiat żywiecki. Jutro delikatnie może pokropić na drogach coraz większy ruch samochodowy. To widać po centrum Żywca, gdzie przybywa samochodów m.in. na ulicy Browarnej, Dworcowej czy Armii Krajowej. No to szerokości, moi drodzy, i jedźcie bezpiecznie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw. Wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
13: SK Sport News.
12: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League. Manchester City i jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
14: Jankes,
15: Kama i Wiktor.
16: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. No, tak przy okazji.
17: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
16: No, to prawda.
18: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
19: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No, bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
17: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
18: To ja zagram. Ja się staram.

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałaś, Kamal? No właśnie.
0: Śniadanie
1: no.
0: To jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?

0: 10 minut zostało do 7. Musimy Kama pochwalić kolegę Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi jakoś, tak spróbujcie rzeczywiście. Ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię spędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy. Jesteś?
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
5: Magda,
1: dobrze.
5: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no, ale miło.
5: To pozwól, że ci powiem, mianowicie odezwał się do nas twój partner.

0: Ile oczywiście.
1: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
2: Naprawdę, no.
3: Magda, ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale
3: to
4: miło.
3: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, mianowicie syna.
1: O!
4: No tak, jest to prawda.
3: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
0: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
1: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i

0: przyjaciółkom i wszystkim
1: naraz. I myszką, bo też napisał kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
2: I co ty na to myszko?
3: Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
3: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
1: Popijcie po wodą.
3: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny, fajny?
4: Najlepszy.
1: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
3: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
3: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.
5: Radio.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam
1: się nie
0: za kolegę, ale
2: To miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligardą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligardą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoja.

0: Poznanie Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Uwaga, zmotoryzowani, jutro oraz 23 maja od godziny 7.30 będą utrudnienia na ulicy Powstańców. Będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która polega na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Komorowskich. Dziś pogodowo w Żywcu bardzo dobrze, ciepło i słonecznie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter SK Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
5: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
6: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
7: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
4: A słyszymy od kierowców, a systemy na jedynce zaczną działać do końca czerwca.
0: SK Beskidy News.
1: W Andrychowskim Raduszu podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele w Inwałdzie. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi manewrowej i chodników oraz ponad 50 miejsc parkingowych. W ramach zadania wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Ponad 2 miliony złotych będzie kosztować przebudowa ulicy Turystycznej oraz drogi gminnej Miarkówka w Sułkowicach Łęgu. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę nawierzchni, wykonanie nowego pobocza i zjazdów do posesji. Inwestycja ma zostać zrealizowana do czerwca przyszłego roku.
8: I Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
10: I w Europejskim Dniu Morza.
11: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
12: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
10: A jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów. 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dzień dobry, Natalia,
4: powiedz, co napisałaś w naszym Messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. No, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Myślę, że

0: Wygrałam, chociaż taka
1: wysportowana. Kocham cię, Natalia!
2: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam. Poznajcie się. Zdobyć 500.
1: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
2: O, okej.
0: Okay. Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. Mama na co dzień pracuje w dużej firmie, więc dzień w dzień praca też.
2: A masz partnera, partnerkę?
0: Tak, przygotowania są.
2: Już Janka jest posmutniał.
0: Kupuję większego, więc narzeczonego mam.
1: No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
2: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
1: Oczywiście, że tak.
2: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
3: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
0: piosenki.
3: Skojarzenie? Jeszcze raz?
2: Pierwsze skojarzenie.
0: Piosenki.
3: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
2: Lećmy dalej. Mhm.
3: Drugie słowo to majtki.
0: Jakie jeszcze, da?
3: Majtki.
2: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
0: Ringi.
2: Okej. Okay.

0: Lećmy dalej.
1: Trzecie słowo to golarka.
2: Mężczyzna.
1: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
1: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak, i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość.
1: Okej. Okay. I ostatnie słowo to paprotka.
2: Kwiatek.
0: Kwiatek, a to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
1: Oby się udało.
3: 5 słów, 5.

0: Alex Warren i Fever Dream. Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
1: 500. Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze? Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
2: Piosenki.
1: Majtki.
2: Stringi.
0: Golarka.
2: Mężczyzna.
1: Koń. Na...
2: Szybkość.
0: I na paprotkę...
2: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, kama, come on! Kama,
1: jest kama, uwaga, chowamy, chowamy to, co mamy. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej. Okay.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
3: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale ja, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
3: A no, żeby to się pięciu, to też jak...
1: Stówę?
3: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
2: Ja liczę na więcej niż 200.
3: No. Nie ma zero presji, naprawdę. Dobra, dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Kama, Iza.
2: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
3: Hity.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
4: nie.
1: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
3: Nie każda ja piosenka to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
2: Każda kobieta ma swoje. Koszarce.
4: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
3: Stringi.
1: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
4: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być
4: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
3: Golarka, możemy zmienić płeć.
4: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
2: No, na jest kobieta i jest...
3: Męska golarka.
5: Nie! Nie!
3: No co, mężczyzna, nie? No
5: tak.
1: Mężczyzna.
4: No mężczyzna, no.
5: Ale nie podpowiada.
1: Uwaga, uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą ale... zdyskwalifikować.
3: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
1: Jak
3: nie
1: sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
4: No.
1: Koń.
4: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie.
4: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi.
3: Jak pędzi?
2: Inna nazwa, jak pędzi, coś robi.
4: Bimber.
1: Jak koń robi bimber, to wtedy co?
2: Nie,
1: że... A nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń, teraz to się boję powiedzieć,
1: dawaj,
3: że w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
4: Jeden wyraz to jest. Hmm?
3: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
3: Jest.
1: Zaliczamy, szybko, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
3: No.

0: I uwaga, ostatnie.
1: Paprotka.
2: Ci się kojarzy kamcia paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale... Ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
4: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.
5: Tak!
3: Jest super!
5: To Natalia pamiętała!
0: Panie i panowie, nasza słuchaczka, słuchaczka Radia SK, Natalia!
6: Zgarniasz!
0: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co no właściwie.
5: Dobrze,
0: masz,
5: wygrała.
0: Masz rację, Kama, była szansa na 500, są 300, ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
1: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj RSK 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Ważne info dla zmotoryzowanych. Jutro oraz 23 maja będą utrudnienia na ulicy Powstańców w Żywcu. Od rana będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która polega na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Kombrowskich. Ruch będzie się odbywał wytyczonym objazdem. Przypomnę, chodzi o ulicę Powstańców w Żywcu. Dziś w Milówce w Węgierskiej Górce do 21 stopni.

0: dni będzie przyjemnie ciepło i brak opadów deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
3: SK Sport News.
2: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali. No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środę, 20 maja, 7.33. Już.
4: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
5: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia. To zostało jeszcze 2 dni do pracy.
6: No i tam 2 dni. Piątek

0: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33 już.
1: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
2: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze aby 2 dni do pracy.
3: Oj, tam dwa dni. Piątek

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie?
1: Na co?
0: Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. Po co taki garaż? Czepiasz się, schudni i już.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka, bo jak kurde! Asia, bo zaraz ci ten kisiel...
4: Jezu, to jest ustą pierwszeństwa!
5: Kama. Kama i Wiktor.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Hot grill.
8: Grilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
14: I po reklamie.

0: Tak żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słuchaj. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Czy to skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale...

0: Na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linii dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
1: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
0: Tak, trocina halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
1: Dobrze, dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
0: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona, bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
1: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione,
0: dobrze.
1: To muszę mieć zrobione, no.
0: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
1: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
0: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
1: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
0: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
2: Cześć babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
1: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
6: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam. Sąków.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe,

0: Rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki?
2: Protestant. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, eksplodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot,

0: Kraina mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot,

0: Agenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Uwaga, zmotoryzowani, jutro oraz 23 maja od godziny 7.30 będą utrudnienia na ulicy Powstańców. Będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która polega na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Komorowskich. Dziś pogodowo w Żywcu bardzo dobrze, ciepło i słonecznie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
11: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
12: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
10: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
13: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Ziobro już podjął działania, zakończy się sukcesem.
10: Mówił Donald Tusk. Przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
14: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
10: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
15: SK Beskidy News.
9: Miał ją bić i ubliżać, okazało się, że to nieprawda. 37-letnia mieszkanka powiatu żywickiego wezwała służby. Okazało się, że to na złość ojcu. Za bezpodstawne wezwanie kobieta została ukarana mandatem. Utrudnienie na ulicy Powstańców w Żywcu 21, czyli jutro i 23 maja od godziny 7.30 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Komorowskich. Ruch będzie odbywał się wytyczonym objazdem.
15: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
16: Dzień dobry, 3 minutki po 8 już.
3: No, to znaczy, że zaraz

0: Po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
1: No to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
0: Dobrze mówisz!
2: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
0: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
2: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment z tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że może to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem hotel...

0: Na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no,
0: odpowiedzieli.
2: No.
0: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
1: No, nie wiem.
0: Tryptyk. No, powiedzieli... jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
2: Nie wkopuj go.
1: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy...
2: Takie coś tak. Takim trzy.
1: No, trójeczka, no.
0: No, to
1: trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
2: już
1: dwa,
2: się nie tłumacz.
0: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
1: Czyli tylko pająk?
2: Tak.
0: A na to, co to jest memento mori? Mhm. Powiedzieli, ciesz się chwilą.
1: Czyli carpe diem, takie drugie.
2: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria. Jankes, Emma i Wiktor.

0: piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
1: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
0: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
1: Tak.
2: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym

0: Absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
1: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta, czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
2: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak to lecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
3: No. Bo ostatnio z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
2: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam
3: czy
2: tatuaż.
3: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
0: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, to ty sobie wytatuujesz.
2: Takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
1: Wielkie Radom na piersi.
0: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot w ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
1: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
4: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
3: Ojej,
0: słyszę,
3: ale to...
0: Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
1: Ale słuchajcie,
3: ale ja...
1: A ta Grecja i ten Zorba? Może?
3: Coś mi z tą Grecją bardziej.
5: No.
3: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
2: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
3: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
0: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
3: I dwie oliwki z przodu.
1: Ewentualnie kostkę serka.
3: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
0: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
6: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl

0: Tu lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport. Oglądasz.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Ważne info dla zmotoryzowanych. Jutro oraz 23 maja będą utrudnienia na ulicy Powstańców w Żywcu. Od rana będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która polega na zamknięciu dla ruchu kołowego drogi od ulicy Piłsudskiego do ulicy Kombrowskich. Ruch będzie się odbywał wytyczonym objazdem. Przypomnę, chodzi o ulicę Powstańców w Żywcu. Dziś w Milówce w Węgierskiej Górce do 21 stopni będzie przyjemnie ciepło i brak opadów deszczu.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa.

0: Eko, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa.

0: Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
1: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj w pół do piątku. Lubię to.
2: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
3: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na Jackowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: Nie, w Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda? Kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Kto tam dmucha w tą wuwuzelę, że tak byle jak? Tak?
1: Najważniejszy jest
2: Kamil.
1: Optymizm.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, a w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie.
1: Ten już weekend, już, ten weekend już. Procki, znowu może być
2: Procki,
1: grillowy.
2: Dawaj pal, mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
1: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby Tuska, pana Karola Nawrockiego.
1: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę.
2: Ty tam byłeś wtedy na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za pochodniami, oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Pobierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
14: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Ma być ciepło i słonecznie dziś po południu do 21 stopni, oczko dużo słońca, brak opadów, to opady takie małe mogą pojawić się jutro. A teraz na drogach Żywca jeszcze wzmożony ruch, jeszcze trwa poranny szczyt komunikacyjny, ale już niedługo. Szerokości spokojnej jazdy.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
17: Jest 9, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporterski Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
18: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
17: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesław. słowa Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu.

0: nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
1: SK Beskidy News.
2: W Andrychowskim Raduszu podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele w Inwałdzie. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi manewrowej, chodników oraz ponad 50 miejsc parkingowych. W ramach zadania wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Ponad 2 miliony złotych będzie kosztować przebudowa ulicy Turystycznej oraz drogi gminnej Miarkówka w Sułkowicach Łęgu. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę nawierzchni, wykonanie nowego pobocza i zjazdów do posesji. Inwestycja ma zostać zrealizowana do czerwca przyszłego roku.
3: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oscar Sims, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie Radia SK. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim towarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł. 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym messengerze. O, to tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bel.

0: La Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
1: Wszystko z Bella Ceramica?
0: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
1: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
0: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV EuraGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Olsen Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dobra informacja dla kierowców w Andrychowie. W andrychowskim ratuszu podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele w Inwałdzie. Ma się tam pojawić już niebawem ponad 50 miejsc parkingowych. Tymczasem dziś oczko, 21 stopni pogodowo, bardzo dobrze, dużo słońca, brak opadów. Takie delikatne opady w regionie w powiecie żywieckim mogą pojawić się jutro. Teraz na drogach ruch umiarkowany w kilku miejscach. Mamy remonty, tam na pewno trzeba uważać szerokości.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
6: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
5: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
7: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
5: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
8: SK Beskidy News.
4: Całkowite zamknięcie drogi jest niezbędne. Chodzi o osuwisko przy ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Gminy Łodogowice i Czernichów prowadzą rozmowę z żywieckim MZK, by zapewnić mieszkańcom dojazd z obu stron. Mówi Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki.
9: Na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice.
4: Do tego tematu będziemy wracać. Szpital Żywiec zmienia terminy operacji biodra. Z powodu wyczerpania limitów NFZ około 200 zabiegów od czerwca zostanie przeniesionych na przyszły rok.
10: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz rurę pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo, trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, to świr. Sebastian, mega, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Kastorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
13: I po reklamie.

0: Linda powróciła. Eska Live Remix. Od 20 dobrze miksowane hity, a od 22 Armin van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem Eska Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia Eska i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Szona Pola i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual Vesce. Z Ritą Oro, oczywiście na wokalu.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikon.

500 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikon.

0: Za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: Ponad 2 miliony będzie kosztować przebudowa ulicy Turystycznej oraz drogi gminnej Miarkówka w Sułkowicach Łęgu. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem dziś, 20 maja, 21 stopni pogodowo w Żywcu Milówce w Węgierskiej Górce. W ciągu dnia brak opadów deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
6: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
5: Nasz szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
7: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
8: Chciałem żołnierze!
5: Na później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
9: SK Beskidy News.
3: W Czernichowie po trzecim już przetargu nie udało się podpisać umowy z wykonawcą ścieżek rowerowych. Nie możemy tego tematu odpuścić.
10: To jest kamień milowy dla całej przedsiębiorczości w gminie. Coś, co przyciągnie do nas wielu odwiedzających, wielu turystów.
3: Komentował Łukasz Harat, wójt Czernichowa. Podpisano umowę na kolejną inwestycję w gminie Milówka. Termomodernizację przejdą budynki szkoły podstawowej i przedszkola przy ulicy Sportowej. W planach są m.in. docieplenia, wymiana okien i drzwi oraz izolacje.
11: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Aviciim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Give Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sepkowski. Witajcie, gramy.

Kawę z Kidy.

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to gips w trasie Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Save wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Save i dożywotni wstęp na koncerty gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać w NSK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School. Radio
1: SK. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A co ty taki markotny? Stało się coś?
5: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
6: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
7: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewli Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
10: I po reklamie.
11: You've got-

0: Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Selena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Wiesielska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą

0: sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: I porytorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Dobra informacja dla kierowców w Andrychowie. W andrychowskim ratuszu podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele w Inwałdzie. Ma się tam pojawić już niebawem ponad 50 miejsc parkingowych. Tymczasem dziś oczko, 21 stopni pogodowo, bardzo dobrze, dużo słońca, brak opadów. Takie delikatne opady w regionie, w powiecie żywieckim mogą pojawić się jutro. Teraz na drogach ruch umiarkowany w kilku miejscach, mamy remonty, tam na pewno trzeba uważać szerokości.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
7: Polak-Węgier, dwa bratanki.
6: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
8: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
6: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
9: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
6: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
10: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
6: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
11: SK Beskidy News.
5: Utrudnienia na ulicy Siedlaków w Gilowicach. W związku z przebudową drogi od dziś wprowadzono ruch jednokierunkowy od drogi wojewódzkiej 946 w kierunku szkoły. Mówi wójt Gilowic Krzysztof Okrzesik.
12: Trzeba wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy ulicą Starodworską lub Orawiany.
5: Utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. Kacper Tomasiak wraca na skocznię. Po niespełna 2 miesiącach przerwy po upadku na skoczni 19-latek z Bielska-Białej wraca do skakania. W tym tygodniu polskich skoczków czeka zgrupowanie w Szczyrku.
13: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę.

0: Nie zastąpiona Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katy, ale Węsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
11: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK, tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba, Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: logo systemu kaucyjnego czy nie? Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Ponad 2 miliony będzie kosztować przebudowa ulicy Turystycznej oraz drogi gminnej Miarkówka w Sułkowicach Łęgu. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Tymczasem dziś, 20 maja, 21 stopni pogodowo w Żywcu Milówce w Węgierskiej Górce. W ciągu dnia brak opadów deszczu.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
6: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
5: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
7: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
8: Położy.
9: To są paznokcie, widzisz?
8: A to świeże, to z wczoraj.
7: To świeżutkie ślady. Gdzie wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
5: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
3: SK Beskidy News.
4: Całkowite zamknięcie drogi jest niezbędne. Chodzi o osuwisko przy ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Gminy Łodogowice i Czernichów prowadzą rozmowę z żywieckim MZK, by zapewnić mieszkańcom dojazd z obu stron. Mówi Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki.
10: Na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice.
4: Do tego tematu będziemy wracać. Szpital Żywiec zmienia terminy operacji biodra. Z powodu wyczerpania limitów NFZ około 200 zabiegów od czerwca zostanie przeniesionych na przyszły rok.
11: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
3: Wszystko z Bella Ceramica?
2: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
3: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
2: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
10: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz SK-owy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i ser. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

Dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie.

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dobra informacja dla kierowców w Andrychowie. W andrychowskim ratuszu podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele w Inwałdzie. Ma się tam pojawić już niebawem ponad 50 miejsc parkingowych. Tymczasem dziś oczko, 21 stopni pogodowo, bardzo dobrze, dużo słońca, brak opadów. Takie delikatne opady w regionie w powiecie żywieckim mogą pojawić się jutro. Teraz na drogach ruch umiarkowany w kilku miejscach, mamy remonty, tam na pewno trzeba uważać szerokości.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
6: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
5: Według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
7: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
8: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
7: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
5: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
9: SK Beskidy News.
4: W Czernichowie po trzecim już przetargu nie udało się podpisać umowy z wykonawcą ścieżek rowerowych. Nie możemy tego tematu odpuścić.
10: To jest kamień milowy dla całej przedsiębiorczości w gminie. Coś, co przyciągnie do nas wielu odwiedzających, wielu turystów.
4: Komentował Łukasz Harat, wójt Czernichowa. Podpisano umowę na kolejną inwestycję w gminie Milówka. Termomodernizację przejdą budynki szkoły podstawowej i przedszkola przy ulicy Sportowej. W planach są m.in. docieplenia, wymiana okien i drzwi oraz izolacje.
11: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:40, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy. Głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze się tego słuchało. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Jamelia, Superstar, niezmiennie. Wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.

godzin w pracy. Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu

0: 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma,

0: duży ruch samochodowy, z tego co widzę, także na jedynce, na S1. Dziś pogodowo bardzo dobrze, brak oparów deszczu i słonecznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
3: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
4: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
5: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
6: PiS i PO jedno zło.
7: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
2: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika m.in.
8: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
2: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
1: SK Beskidy News.
0: Utrudnienia na ulicy Siedlaków w Gilowicach. W związku z przebudową drogi od dziś wprowadzono ruch jednokierunkowy od drogi wojewódzkiej 946 w kierunku szkoły. Mówi wójt Gilowic Krzysztof Okrzesik.
9: Trzeba wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy ulicą Starodworską lub Orawiany.
0: Utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. Kacper Tomasiak wraca na skocznię. Po niespełna 2 miesiącach przerwy po upadku na skoczni 19-latek z Bielska-Białej wraca do skakania. W tym tygodniu polskich skoczków czeka zgrupowanie w Szczyrku.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: 2 minuty po 15 w Esce i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie 2 dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, Noi Fukaj, Zbito, Vito, Bambino nawet. Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: już kwadrans, po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna Bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków, Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: A co ty taki markotny? Stało się coś?
1: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
0: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
2: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
7: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ta, ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: Kichawica to dobre określenie.
0: Jasna sprawa, Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em, wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie? Nie wiem co zrobić. A
0: ty... Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK. Radio SK. Be my serotonin. Tell me why lies. Touch me like a sea.

0: Konafide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a tak o Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w Esce mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Tak o Hemingwaya.
0: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
1: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
0: Tak, tak, tak. Załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
1: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
2: Cześć, SK. Wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
1: Gdzie ten pokój usytuowany jest? Na Syberii?
0: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
1: Spadł świeży puszek.
0: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.

0: najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia

0: domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze

0: Gdańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
2: Fasolka 60 zł.
3: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
2: Kupujecie nowaliki?
4: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
5: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
6: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
1: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
7: SK Beskidy News.
8: Całkowite zamknięcie drogi jest niezbędne. Chodzi o osuwisko przy ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu. Gminy Łodogowice i Czernichów prowadzą rozmowę z żywieckim MZK, by zapewnić mieszkańcom dojazd z obu stron. Mówi Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki.
9: Na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodogowice.
8: Do tego tematu będziemy wracać. Szpital Żywiec zmienia terminy operacji biodra. Z powodu wyczerpania limitów NFZ około 200 zabiegów od czerwca zostanie przeniesionych na przyszły rok.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
14: I dwie nowaliki witają was w Esce.
13: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano David, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
14: I Pawełek, dzień dobry.
13: Przestań mnie rozśmieszać. Radio.

0: miliony monet na antenie Radia SK. To oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w SK Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.

0: Attenzione.
1: Wow.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, psychoterapeutą, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
13: I po reklamie.

0: i od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Paula, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.

0: to mój narzeczony musi zrobić tatuaż.
1: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
2: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie...
1: No.
2: W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot, kapitan ma codziennie podpowiedzi.
1: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
3: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
1: Jest taka muzyka?
2: Która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
1: A, super. Moim zdaniem. Muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
2: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
1: Radio SK. No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym Messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Westy Newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Link

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: A my ruszamy teraz na drogi naszego regionu. Sprawdzamy, jak tam sytuacja, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Oczywiście w centrum Żywca sporo samochodów. Ponownie w Milówce, w Węgierskiej Górce i duży ruch samochodowy. Z tego, co widzę, także na jedynce, na S1. Dziś pogodowo bardzo dobrze. Brak oparów deszczu i słonecznie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
9: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
10: Nie mamy rynku węgla. To sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
8: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
11: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
8: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latka

0: No, do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
1: SK Beskidy News.
2: W Czernichowie po trzecim już przetargu nie udało się podpisać umowy z wykonawcą ścieżek rowerowych. Nie możemy tego tematu odpuścić.
3: To jest kamień milowy dla całej przedsiębiorczości w gminie. Coś, co przyciągnie do nas wielu odwiedzających, wielu turystów.
2: Komentował Łukasz Harat, wójt Czernichowa. Podpisano umowę na kolejną inwestycję w gminie Milówka. Termomodernizację przejdą budynki szkoły podstawowej i przedszkola przy ulicy Sportowej. W planach są m.in. docieplenia, wymiana okien i drzwi oraz izolacje.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
4: W radiu
6: ESG. Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00, za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski.
7: I Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: about you now.
1: About you now. Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wieszak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Kto wie, że już ma wolne.
1: Mareczku. No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
1: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
6: Reklama.
7: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
11: Nie dość,

0: że tanio to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Paweł, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać, mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie, ja już zaczynam składać ten bukiet, wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Now and then I think of when we were together.

0: remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę SK. W każdy piątek po 20 włączajcie, tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę SK przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt.

0: Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.

0: Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: A teraz sprawdzamy sytuację na zewnątrz. Pogodowo dobrze, nawet bardzo dobrze. Po kilku deszczowych dniach wreszcie nad regionem dużo słońca. Dziś oczko do 21 stopni. Jutro będzie podobnie, z tym, że pojawi się trochę małych, niegroźnych chmur, z których gdzieniegdzie w powiecie żywieckim może delikatnie popadać, ale to nie będzie żadna ulewa. Od razu mówię. Na drogach Żywca, Milówki jeszcze duży ruch samochodowy. Podobnie na jedynce i na S1 z szerokości.
6: Sponsorem programu jest właściwie...

0: 30 kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozboju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem, gdy wysiadała z auta. Do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polańczyka nad Soliną.
2: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
3: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
4: I co, odważnie pani chodzi po

Gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu. Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvi Remy, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonu.

0: Jacka, napisałem do laski, do dziewczyny, nie robisz mi łaski, ale bez alta, i zrobiła się akcja.
1: Radio SK. Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve D, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Margaret w Imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii, albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: A jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie. Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywcu odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. 22 maja na rynku od 8 do 14 będzie można oddać krew w ramach inicjatywy dla mamy zdrową krew oddamy. Zaprasza klub HDK PCK przy Urzędzie Miejskim. Tymczasem ja przenoszę się do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Tam wystąpi Piotr Bałtroczyk ze swoim stand-upem, występ 31 maja. A dzień wcześniej spektakl teatru K po burzy. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej info na ten temat na mckżywiec.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
7: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bonsai Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę m.in. Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: mi.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
0: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live. Remix. Już w piątek po 20.00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz

Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. My imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj, to jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK, wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302, dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły, może mnie czymś zaskoczycie, zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór, tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął, no trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No to można robić. No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie low, low, low. I low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: słuchacie Estiato Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18:00. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition.

0: Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition.

0: może ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Będą dmuchane atrakcje, malowanie twarzy, tatuaże, warkoczyki, występy artystyczne, wokalne i taneczne. To wszystko i wiele więcej podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze pod Grojcem. Kiedy? 30 maja, początek o godzinie 10. Tymczasem przenoszę się do Miejskiego Centrum Kultury. Tam spektakl Po Burzy, spektakl Teatru K 30 maja, a 31 w tym miejscu zrywanie boków ze śmiechu wystąpi Piotr Bałtroczyk. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu. Co robić w wolnym czasie? Co i gdzie? Na sk.pl. Polecamy!

0: keep watching.
1: Radio SK.

0: Radio SK
1: Beskidy News.
2: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim z przyrodnikiem porozmawiamy o fascynujących formach skalnych, które spotkać możemy tuż obok beskidzkich szlaków. Opowiemy Wam też, co będzie się działo dzięki 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie. W magazynie porozmawiamy też o góroterapii. Nie zabraknie też garści informacji z żywieckiego starostwa. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń. Zapraszam.
1: SK Beskidy.
2: Na początek Piotr Dziki i jego opowieść o fascynujących formach skalnych. Miłośnik przyrody, ale też propagator również w internecie wędrówek i tej przyrody przede wszystkim beskidzkiej, parków krajobrazowych. Spróbujemy naszym słuchaczom przybliżyć trochę przyrodę nieożywioną. Co my właściwie na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego? Co właściwie z tej przyrody nieożywionej znajdziemy? Co możemy obejrzeć, czego dotknąć?
3: Przyroda nieożywiona jest troszkę niedoceniona przez osoby odwiedzające góry, przez turystów, bo z reguły zwracamy uwagę na rośliny, na widoki, na las, ale już takie elementy, które są związane z przyrodą nieożywioną, to troszkę są pomijane. Tak, czy rzadko się na nie zwraca uwagę, ale też z tego względu choćby, że one nie są na każdym kroku. I dziś byśmy się przenieśli do Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, bo właśnie tam możemy spotkać bardzo dużą ilość form skałkowych, wychodni skalnych. I tu śmiało mogę powiedzieć, że na tle Beskidu w ogóle w Polsce, to Beskid Śląski jest tutaj ewenementem, bo ilość form skałkowych jest imponująca. I jeżeli pójdziemy sobie na wycieczkę, na szlak turystyczny, to pewną, choć niewielką część takich skałek jesteśmy w stanie spotkać.
2: Muszę o to zapytać, co działo się w takim razie w historii, no może zahaczamy o geologię, co działo się, że właśnie po tamtej stronie, w tamtym rejonie, tych skałek jest więcej niż tutaj, powiedzmy, w Beskidzie Żywieckim?
3: No to tutaj to już są procesy geologiczne, to znaczy budowa geologiczna, mamy płaszczowinę magórską, śląską, podśląską i tak dalej, więc to wszystko w zależności od tego, jakie skały tworzą dany fragment góry, jakie procesy geologiczne, geomorfologiczne działały, to takie właśnie miejsca z formami skałkowymi się pojawiają. Ale tu musimy mieć świadomość tego, że jeżeli idziemy sobie i widzimy skałkę w lesie, czy na jakiejś otwartej przestrzeni, to widzimy ją w pewnym etapie, w pewnym momencie. Ona nie była zawsze taka i nie będzie zawsze taka. To jest proces formowania, modelowania takiej formy skałkowej od momentu, gdy ona się w ogóle zaczęła tworzyć, pojawiać, na przykład w wyniku osuwiska, cofania się zboczy i tego typu procesów, to ona wyglądała inaczej kiedyś i będzie wyglądała inaczej w przyszłości, bo te procesy erozyjne cały czas trwają. Sama skała zależy, z czego jest zbudowana. Mamy przecież bardziej podatne na erozję warstwy skalne, mniej podatne, więc one w różnym tempie się po prostu rozpadają, kruszą, są modelowane. I gdybyśmy sobie poszli, nie wiem, na Malinowską skałę, którą myślę, że większość osób zna, za kilkaset, może nie, ale za parę tysięcy lat, to ona będzie zupełnie inaczej wyglądała niż teraz. Tak samo dawno w przeszłości wyglądała też inaczej. My po prostu widzimy tylko drobny wycinek w jej modelowaniu, w jej zmienności. Tylko nasze życie jest po prostu zbyt krótkie, żeby takie zjawiska zobaczyć, a one cały czas są, w każdej chwili, nawet teraz.
2: No, ale jak już Pan wspomniał o Malinowskiej skale, no to trzeba przypomnieć, najprostszą wersją, żeby się dostać do tego, no, przepięknego miejsca, trzeba przyznać, to wejść albo wjechać na Skrzyczne i potem odbicie.
3: No

0: Tak, opcja z wyjechaniem kolejką na Skrzyczne jest wygodna, bo potem już grzbietem w miarę łagodnie podchodzimy sobie na Malinowską Skałę, ale można też z przełęczy Salmopolskiej, całkiem przyjemny szlak jest dojść. Możemy z Doliny Zimnika, długo się tam idzie doliną, ale potem końcówka jest bardzo efektowna. No tutaj opcji jest sporo, można dłuższe, krótsze trasy zrobić w formie pętli, bardzo długich nawet. No Malinowska Skała akurat jest takim bardzo znanym przykładem, symbolem Beskidu Śląskiego. Ale takich skał jest więcej. Oczywiście te, które są przy szlakach, jak choćby Dorkowa Skała, Krzakowska Skała, skałki między Magórką Wiślańską a Radzichowską, one są znane. Tam są szlaki turystyczne, wszyscy chodzą. Ale po tych naszych Beskidach, tu po Beskidzie Śląskim, ukrytych jest mnóstwo form skałkowych. I to warto zwrócić uwagę, że one są bardzo różnorodne. Czasami mają piękne, bajkowe wręcz kształty, malownicze. Mają po kilkanaście metrów wysokości albo i więcej. Ze względu na to, jak są uformowane, jaki mają kształt, mogą być baszty skalne, ambony, ściany, mury, grzyby, odsłonięcia. No co byśmy tylko chcieli. Te różnice widać gołym okiem. Czasami mogą być drobne kłopoty między, no powiedzmy sobie tam, występem a odsłonięciem, ale to są niuanse. Generalnie te skałki są naprawdę bardzo finezyjne czasami, szczególnie skalne grzyby, które faktycznie przypominają grzyba. No najlepiej to widać, no skały na Kierkawicy mają pewien taki, nad Wisłą, pewien taki kształt grzyba, ale jeszcze lepiej są widoczne nad Doliną Białej Wisełki. Tam biegnie szlak turystyczny na Baranią Górę, ale w pewnym momencie po prawej, wysoko na zboczu widać troszkę za drzewami takie właśnie piękne skały grzybowe. Jak się ktoś pokusi i tam jakoś dojdzie sobie leśną ścieżką, tam jest potem bardzo stromo, więc też trzeba uważać. To zobaczy, że faktycznie są formy skałkowe, gdzie nóżka jest cieniutka, a na górze jest coś w rodzaju kapelusza, stąd nawiązanie do grzyba. To są naprawdę piękne, piękne skały. My jako Służba Parku Krajobrazowego też realizujemy takie zadanie polegające na inwentaryzacji form skałkowych. Udało się nam publikację wydać już pierwszą. No i generalnie już znalazłem ponad 140 form skałkowych przeróżnych. Od takich niepozornych po 2 metry, po bardzo wysokie, po kilkunastu metrów wysokości. Są w różnych miejscach ukryte, czasami w miejscach bardzo trudno dostępnych i naprawdę no, trzeba się troszkę uhaszczować, żeby tam dojść, ale efekt jest znakomity. Natomiast jest mnóstwo tych skał, znaczy może nie mnóstwo, ale jest sporo skał, gdzie szlakiem dojdziemy bez problemów takich terenowych.
1: No właśnie, gdybyśmy mieli wskazać słuchaczom takie szlaki, takie ścieżki, gdzie właśnie napotkamy na trasie jakąś efektowną skałę, to gdzie?
0: No to tak najprościej to można dojść z przełęczy Szarcula, to jest tam koło Kubalonki. W kilkanaście minut, nie wiem czy tam z 15 będzie, dojdziemy do Dorkowej Skały. Szlak czerwony, który tam biegnie dalej w kierunku, ile pamiętam, Baraniej Góry aż, ale już z parkingu po kilku chwilach trafimy do Dorkowej Skały. Bardzo wysoka, piękna forma skałkowa, też o bardzo urozmaiconym wyglądzie. Jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej ze względów właśnie naukowych, dydaktycznych, też takich właśnie edukacyjnych. Kolejną, którą możemy zobaczyć idąc do Godzinkę z Wisły szlakiem niebieskim na Kobyłę. Tam jest skała pod Kobylą, czy też Krzakowska Skała bywa nazywana. Bardzo wysoka ściana skalna, ogromna. Jest przy szlaku turystycznym bezpośrednio, więc można sobie tam podejść. Jakiś czas temu nawet na samym wierzchu tej wychodni są ławeczki, czy ławeczka postawiona. No oczywiście w takich miejscach to od razu mówię, trzeba pamiętać, bo fajnie jest być na takiej górnej części wychodni, ale w dół jest bardzo wysoko, kilkanaście metrów, więc trzeba być ostrożnym, żeby nie spaść. Sam jak mierzę wysokość takich form skalnych, skałkowych, no to też staram się być jak najbardziej ostrożny, żeby razem z tą taśmą nie wylądować u podstawy tej wychodni. Kolejną ciekawą, no na pewno są te skały grzybowe na Kierkawicy. No tutaj, no tak szeroko mówiąc, to można iść na przykład od strony Stożka Wielkiego szlakiem grzbietowym. Między Kiczorami a Kierkawicą są te skały. Przy szlaku centralnie nie da się ich po prostu nie widzieć. I są bardzo ładne. też miejsce, gdzie ludzie często robią sobie zdjęcia. Warto oczywiście odwiedzić skały między Magórką Wiślańską a Magórką Raziechowską. To jest bardzo ładny odcinek, taki łagodny, a tam odsłoniły się właśnie formy skałkowe. One jeszcze były jakiś czas temu w lesie, Gimalinowska skała, no ale wiemy, że troszkę się krajobraz tej części Beskidu Śląskiego zmienił, więc one są teraz wyeksponowane, widać je z daleka i no, też to robi pewne wrażenie, już pomijając kwestię skutków, w jaki sposób one się odsłoniły. Warto podejść oczywiście na Malinowską skałę, też pomnik przyrody nieożywionej, robi naprawdę spore wrażenie. Ale gdybyśmy chcieli jeszcze zobaczyć inne skałki, no to można troszkę poza szlakiem pochodzić. No, bardzo znany jest szczyt Kościelca, tam jest dość spore skupisko kilkunastu form skałkowych, tam są ambony, baszty, mury, jest też nawet taka skała z oknem, bardzo ciekawa, bardzo ładna, tylko tam już faktycznie no nie ma tam szlaku turystycznego, ale często turyści, to wiem, że wracając z Malinowskiej skały do Zimnika, to właśnie przechodzą przez szczyt Kościelca, no ale tam już teren jest taki bardziej, no trzeba uważać, nierówny, mnóstwo głazów, szczelin i tak dalej. Trzeba być ostrożnym w takich miejscach. W ogóle otoczenie Doliny Zimnika jest pełne tego typu form skałkowych. Jest takie miejsce zwane Cerchlą i cały grzbiet, taki dziko wyglądający, jest usłany pięknymi formami skałkowymi. Jest ich tam bodajże 13, o ile pamiętam, z czego jedna wygląda jak otwarta księga. Tak się te skały fajnie uformowały, pięknie. Na Wytrzeszczonie też są ciekawe miejsca. Mało kto wie, że nad Węgierską Górką jest mur skalny, który ma kilometr długości. Także mnóstwo jest ukrytych w terenie takich miejsc. Niektóre są tak trudno dostępne, że naprawdę trzeba uważać, bo można no, zjechać, sunąć się, spaść, trzeba się przezierać przez różne gęstwiny. Są takie, które są łatwo dostępne i widoczne. Najlepiej zacząć od po prostu tych, co są przy szlaku turystycznym. Zwrócić uwagę, jak są zbudowane, jakie tam jest uziarnienie, jak te procesy erozyjne wyglądają. Czasami można dotknąć taką skałkę i zobaczyć, że ona się troszkę kruszy w niektórych miejscach. Także to są bardzo ciekawe procesy w ogóle formujące, modelujące takie skałki i pokazują właśnie, jak nasze życie jest króciutkie w skali istnienia takiego czasu geologicznego. Bo przecież tworzenie się tych skałek też w skali istnienia Ziemi nie jest długi okres. To jest szybki, w takiej ogólnej skali istnienia planety, a mimo wszystko my i tak nie widzimy tych zmian, jakie w nich zachodzą. No chyba, że przypadkiem coś akurat, jakiś blok skalny się oderwie, ale to są sporadyczne przypadki, żeby tak to nagle zobaczyć. Ale jeżeli przyobserwujemy taką skałkę, jej otoczenie, to często można zobaczyć leżące poniżej bloki, głazy, już zarośnięte, omszone, bo one szybciej zarastają niż pojawiają się nowe. To są właśnie elementy tych skałek, które już odpadły. Bardzo często można zobaczyć takie skały, gdzie już widać, że formują się na przykład grzyby, bo już ta nóżka od dołu się zaczyna preparować, już ta erozja zaczyna ją formować i no nie doczekamy się, aż ten grzyb z tego powstanie, ale możemy zobaczyć ten etap pierwszy, czyli możemy zobaczyć nad Doliną Białej Wisełki dobrze wyprofilowanego grzyba, a możemy przy jakiejś innej skałce zobaczyć zaczątki jakby tego właśnie procesu całego.
1: Panie Piotrze, a tak z geologicznego punktu widzenia przyrodniczego, to jakiego rodzaju skały właściwie mamy te okazy tutaj w naszej okolicy?
0: Generalnie całe Beskidy zbudowane są z fliszu karpackiego, tak? To są tak dla przemian ległe warstwy piaskowców, zlepieńców, łupków. I one w zasadzie tworzą cały ten nasz teren. No, kiedyś te skały powstawały na dnie basenu takiego dość sporego oceanu, morza. Tam się kształtowały i potem w wyniku ruchów górotwórczych zostały nasunięte, zmarszczone na nasz teren troszkę, prawda? I dlatego mamy właśnie góry tutaj. Ale to jest też taki proces cały czas zmienny, prawda? Cały czas doliny na przykład żłobią morfologię terenu, cały czas te potoki pogłębiają. W wielu miejscach właśnie wtedy możemy zobaczyć takie odsłonięcia, jak te warstwy skalne są ułożone. Wspomniana Dolina Białej Wisełki. No tam na brzegach potoku wspaniale widać właśnie warstwy skalne, tak jakbyśmy byli we wnętrzu góry. No geologia to jest trudny temat, ale jak zaczniemy to przeobserwowywać, no to pewne cechy idzie zauważyć. Czasami są bardzo te skały takie łupliwe, miękkie, czasami są z grubych takich, powiedzmy sobie, ziaren zbudowane, więc no to jest pewna różnorodność w tym naszym zakresie, no ale to właśnie w taki sposób jest powstały u nas wszystko.
1: No i zachęcamy Was do odkrywania właśnie choćby Beskidu Śląskiego śladem tych właśnie form skalnych.
0: Tak, no przede wszystkim warto zwrócić na nie uwagę. Niekoniecznie trzeba ich szukać na siłę, ale często je po prostu mijamy na szlaku. No to można nie tylko sobie zrobić zdjęcie, ale zastanowić się, ale czemu ona tak wygląda, a nie inaczej.

0: Co przyczyniło się do tego, że ona tak się właśnie ukształtowała, a może poszukać jakichś informacji na ten temat. To są rzeczy dostępne i ciekawe. To też formy skałkowe to nie tylko geologia, ale przecież jeszcze takie kulturowe znaczenie, bo skałki zawsze miały związek z pewnymi legendami, obyczajami. No bo przecież bardzo często się mówi, że przy skałach, pod skałami zbójnicy chowali, prawda, skarby. Bo te skałki są w różnych dziwnych miejscach, trudno dostępnych, od dawnych szlaków jakichś handlowych, tam się ukrywali. No więc warto poszukać może takich skarbów. Są legendy mówiące o takim właśnie diabelskim znaczeniu form skałkowych, że to są jakieś rozrzucane przez diabła głazy. No mnóstwo jest takich nawiązań do kultury, do historii takiej ludowej, bo skałki zawsze były takim obiektem dziwnym dla ludzi, takim magicznym czasami.
1: SK Beskidy News.
2: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
3: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego w ośrodkach rozproszonych na terenie Żywiecczyzny. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu wyłącznie czterech ośrodków, do których będą skierowane osoby, które będą spełniać nowe kryteria określone właśnie w tej nowej ustawie. My się spodziewamy, że to będzie ponad połowę mniej osób niż w chwili obecnej, ze względu na to, iż w tych ośrodkach już nie będą mogły przebywać dzieci. Obecnie przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie część uchodźców, część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy państwa informować w późniejszym terminie.
1: SK Beskidy.
3: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze starostwem powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia w danym roku budżetowym, a więc musimy w tym roku pozyskać tą kwotę.

0: listę, zrealizować zadanie i rozliczyć dotacje. Niestety powoduje to konieczność praktycznie zamknięcia tego odcinka drogi w okresie realizacji, ponieważ zakres tej inwestycji, czyli dwustronne osuwisko wzdłuż drogi powiatowej na odcinku prawie 100 metrów, powoduje konieczność zlokalizowania ponad 50 pali koniecznych do zabezpieczenia na głębokość ponad 15 metrów. A więc równocześnie będzie musiała palownica realizować tą inwestycję na całej szerokości po obu stronach obecnego przebiegu drogi powiatowej. Dlatego na konsultacjach czy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami zarówno gminy Czernichów, jak i gminy Łodygowice przedstawiliśmy te warunki realizacji i zdając sobie sprawę z bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców, dla turystów, bo niestety przypada ten okres na okres wakacyjny, bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, ale to jest jedyna szansa, aby to osuwisko zabezpieczyć już na lata. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nam tą drogę całkowicie to osuwisko zniszczy, no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice. O wszystkich rozwiązaniach wójtowie gmin i powiatowy zarząd dróg będzie informował na bieżąco w ramach uzgodnień, które również za pośrednictwem burmistrza miasta Żywca cały czas koordynujemy, aby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku, musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
1: SK Beskidy.
2: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie. Konkurs organizuje Żywiecka Fundacja Rozwoju.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest trudny urok wybór. Tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Autenti polecą, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania czeków.
4: Tak. Pozdrawiać się nawzajem, bo to też jest kwestia dialogowania, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżecie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia. W tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego. W sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia RANŻY. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy ograniczeń, jakby oszacowanej liczby tych spotkań. Na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze, dodatkowo

0: Bo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał, chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
1: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
0: Otóż to najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
2: Operacja Zapylanie. Tworzymy lokalny mikroklimat dla trud motyli. Gratulujemy.
3: To jest nasz drugi projekt tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy trzy takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega. Więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
2: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Koszarowskiej. Witamy przedstawicielkę, tak, przyjaciółkę grupy.
4: Nazywam się Katarzyna Prochownik, bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
5: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to Muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie. A wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
2: Jeszcze może do slowbeskidy.pl, bo warto zwolnić Beskidę. Na grupy nieformalnej slowbeskidy pod patronatem Stowarzyszenia Paranus. Gratulujemy. Wręczamy, nie
6: kopertę,
2: ale symboliczny
6: czek. Tak króciutko, Slow Beskidy, tak sobie wymyśliliśmy, będzie to portal promujący spokojne życie w Beskidach. Kameralne noclegi, restauracje, tyle.
2: I skupiacie się też na raju, czy nie?
6: Oczywiście.

0: było zrobić tak w tym roku, no malutko, i że to też będzie super sposób na rozruszenie i pokazanie, że to się fajnie zadziała.
1: Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora dla Fundacji Beskid Power.
2: Dziękuję bardzo. Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich trzech spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne. I też mamy tutaj integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz, do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo, i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne działo w ramach właśnie budowania.

0: wikliny i troszeczkę papier czerpany i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkich. Także takie działania planujemy.
1: Dziękuję. Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją i to Działaj Lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji trzeciego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem pierwszego, drugiego i teraz trzeciego projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zajbórz, na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że po pierwsze jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
0: Tak.
1: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec, jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki. Ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia. A to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile. A oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś. No tak, dużo tego było, ale wiecie jak to jest, że my wiemy o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z Olimpijczykiem, Jola jest wiceprezesem, prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem, kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
2: Ja się nazywam Sabina Jurasz, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie.

0: A kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
1: Organizujemy cykl warsztatów w Radzie Chowach Klikam z Głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
2: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu Rodzica przy przedszkolu w Radziechowach. Wszystkich mieszkańców gminy Radziechowy wieprzy na spotkanie i wie, myślę, bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
3: No właśnie, co wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych waszych spotkań?
1: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziechowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi, tak jak w normalnych spotkaniach codziennych. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
2: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo my dorośli i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
3: To muszę Was jeszcze zapytać, Wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej, wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny jakiś inny pomysł?
2: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może jeszcze było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez,
1: Monika Lewandowska,
4: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie i tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka. Będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie. Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
5: Śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądawka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy! Dziękuję.

0: Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy. Będzie wsparciem naszej już 20 przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące, będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
1: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie.
0: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie i za to bardzo dziękuję.
1: Gratulujemy.
0: Dzięki.
1: Cieszymy się też, że nowe organizacje grupy
0: domowe. I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
1: Nieoczywiste dla stowarzyszenia da się. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy.
2: Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie Da się, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, panny, białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję bardzo.
3: SK Beskidy.
4: I przenosimy się już do Pewli Wielkiej. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie jednak zajmie. Czym jest góroterapia? A potem przejdziemy do waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Góroterapia, czyli co?
5: Rzeczywiście o tym, czym jest góroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. Tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości, pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ góroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy, to jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić, to jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać, więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami i dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutne takie apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości. Bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie. I te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
4: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że góroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
5: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów góroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na stolarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór. I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło, czy na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
4: No właśnie, muszę cię o to zapytać, bo program guroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
5: Tak. Z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy i to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, dlatego że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja, co drugie pytanie chyba dzisiaj to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie? Dosłownie każdego dnia są realizowane mniejsze lub większe projekty związane z górami. Czy to jest praca edukacyjna? Na przykład absolutnie dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze, także widać, że cieszą się nasi uczestnicy z tego, że mogą bardziej lub mniej aktywnie w tych górach przebywać.
4: Ale czy na przykład te umiejętności społeczne widać efekty po tych waszych, no przecież już wielu, wielu wyprawach w góry?
5: Specyfiką pracy w takim ośrodku jest powtarzalność. To, że my sobie przerobimy coś jednego roku, to nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku goroterapii, jak to wygląda? Jakie to ma przełożenie? My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel i wyrabiać nawyki, żeby później, na przykład po 2-3 sezonach, dana osoba bez wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło, albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór. Nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne, panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj, czasami trudno jest rozpoznać te szczyty. Natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie. Już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie to ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
4: Nigdy nie miałam okazji zapytać cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc No właśnie, jakim cudem udało Ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
5: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat, także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką, ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie

0: teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, by wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać, na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem się. I tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników Beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej, okay. Ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni. I w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i ja to robię.
1: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia, terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
0: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu, wielu, wielu lat funkcjonują czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami. No problemy to takie może słowo zbyt takie już wyświechtane, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą, wprost płacą, państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa free loose leaf therapy to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była pewnym nową.

0: Dlaczego? No przede wszystkim tych gór ile mamy w Polsce? No parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane. Też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony guroterapia.pl. Jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić. Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do góroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, to przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich, przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
1: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
0: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem. Wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda. To kierowniczka środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej. Człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Góralka z krwi i kości, od też wielu pokoleń, związana z Beskidem Średni, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką. Także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadziła góroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj, w Pewli Wielkiej, i to dzięki jej zaangażowaniu ta góroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze środowiskowego domu samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza góroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat. Oczywiście. Asia jest opiekunem Klubu Górskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Milusińscy na Szlaku, i już kontynuują tą drogę w góry. Mają już zdobytą pierwszą odznakę górską. Jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie realizujemy już konkretne projekty, choćby Dzień Górski, choćby są plany wspólnej wystawy naszych prac, naszych uczestników i oczywiście wyjścia w góry. Mamy w planach Babią Górę w tym roku, mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pionowy Świat w Bielsku Białej, piąte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami, i to na ściance, i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty.

0: Projekty w tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek jest, że tak powiem, zrobiony. I Sebastian to świetny człowiek, na którym można polegać w górach. Chodzimy w góry od wielu, wielu lat wspólnie. Jest to naprawdę świetna postać. Bardzo się cieszę, że jest Stowarzyszenie. No i wreszcie, pan Piotr Dziki. Kolejna postać, nie tylko żywiecczyzny, ale w ogóle. Człowiek, który jak nikt inny zna przyrodę, naturę naszych Beskidów. Pracownik Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy, prowadząc tutaj zajęcia Przyroda Dostępna dla Wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że zgodził się zostać członkiem naszego stowarzyszenia.
1: Jesteście już oficjalnie zarejestrowani. No to co przed wami? Jakie te pierwsze pomysły, pierwsze zadania?
0: Przede wszystkim jeszcze sprawy formalne, czyli budujemy teraz stronę internetową, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to jest Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi. I oczywiście zapraszam na tą stronkę już niedługo. To będzie prosta nazwa stowarzyszenie-goroterapia.pl. No i te pierwsze rzeczy, które chcemy zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Góroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym góroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazł. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać góroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników z Podkowy, ze Środowiskowego Domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska Białej i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa. I to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Góroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na Hali Boraczej, ale tamta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać to miejsce i dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić, prawdopodobnie w Korbielowie, to większe spotkanie tych wszystkich grup.
1: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy, Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
0: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I to mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego.

0: było to miejsce łączności z sakrum, z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, czy to Góra Synaj, czy to Golgota, i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo gadać.
1: Wśród zadań waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak góroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
0: To jest jeden z moich celów, mojego działania. Zresztą on jest zapisany w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Pod jej jakby opieką taką merytoryczną mamy dwie publikacje naukowe dotyczące góroterapii, które są jakby uznane przez, tak jak wspomniałem, świat naukowy. Oprócz tego cała masa moich artykułów, które opisują góroterapię, przybliżają ją, co jakby rozchodzi się coraz szerzej w świecie i coraz więcej ludzi już widzi, że góroterapia to nie jest tylko taki zlepek słów, że to jest konkretna forma terapii. Kolejną rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelnie wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat góroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później je opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już jakby jesteśmy tutaj w kontakcie z najmniej z trzema takimi ośrodkami, gdzie te prace licencjackie i magisterskie są pisane. I ośrodek krakowski właśnie tutaj zwrócił się do nas także z pytaniem, czy będziemy mogli uczestniczyć w badaniach naukowych góroterapii. Tam jest temat związany z tym, jak góroterapia wpływa na egzystencję ludzką, czyli taki wymiar filozoficzno-egzystencjalny, Także bardzo, bardzo ciekawa praca. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zrealizowane, ale to są kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby góroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak góroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie wam życzyć na starcie funkcjonowania?

0: Planowania tego waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
1: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
0: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: emocjach.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Love Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.